miara miroso miara misandratra tsisy akitsery fiafiana isikarehetra samy tompony andraikitra manana didy hitaiza sy kolokolo ny fiarahamonina isikarehetra samy tokony amikitra mba tsy hoveriny mahamalagasy samiaro vonina yeah Madagascar yeah

Ciemieńczkę na tobie zaleką. Tupo. Ciemieńczkę na tyraną bata w czempu. Tupo. Ciemieńczkę kuricy, kresie sunt sunt lasek na blata baczoła. Kanifuja na urmę.